0: Kulekas, tung je desu chi. Korpen thaw la, kirang ke kele.
1: Yasu.
0: Korpen la, kokpi.
2: Yasu.
0: Rang chi ya?
3: Yasu.
0: Tendo, mi chige rang chui sa.